0: A domizny macie też wywiezo ze serbskim programom, što was domiznie dżęca woczakujecie, a woczakuje, aby što wo domiznie zonicze, to by nietko rańsza redaktorka Bettina Wenderotowa. Dobre ranie, Bettina.
1: Dobre ranie, a domizna je jene jara dobre hesworunie za mnie, gdyż dziewo gminu Krošice, a ta słusza k najwyższym komunam Horni Łužice, tak smy we wiste domiznie tak rec, o tym dżęca słyszycie naszych bujeszach, potom pola damy do kamienca, tam nietko tež pujadva a cepeline dživaja. Tam je si čera naju kolega Mirčin Venk dojil a poladame v temovem tydženju, kiš šak verči so vokovo remesva, što čini popravom časnika Jakub Cimmerman. Prajivam to nešto, dženca rano, še mudriše.
0: A chceme wiezo dżęsa też wosebitemu narodninskemu dżestczu gratulować. Tutaj je to zoniče tu za 1,5 hodziny. Nitko dżo tu dale z hurricaneom. Hurricane nas dżęsa nie oczakuje, to może wam nitko hižo przeradzić. Dalsze wiedrowe wulady potom za niekotrymieńczynę tu zdziwia.

0: Co do wolu.
1: Na pošestřiche.
2: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Bettina Wenderotowa.
3: Dobre ranie. Gmina Kruščice słucha k najwyższym komunam Horni Łužicy. To wukadza z aktualnego atlasa kryminality sakskiej policji. Janik Wučer ma nadrobnosće.
4: W przeledzie jest serbska komuna w przerysku z najniższej kwotu kryminality zapisana. Jako przyczynę mianuje policja, że jedna są pomierne małą gminu, što iż rika mienie anonimity, silna socjalna kontrola, a mały wopytowario łatwonka. Kaj z atlasa kriminality dale wukadza, su nie skutki w Horni Łužicy jasnie wotebirali. Tak su zastojnicy 2025, niedzie 11 tysac nie skutków registrowali, što jeszcze niemale 20 tysac deliktów, albo 6% mienie, haczyście 2024.
3: Niemale 26 deliktów Horni Łužicy je policja wusledzić moa. Při letanišću Kamjencu maja so wotnětka Pfuja 2 tvarić a samostatne letace cepeliny wuwiwać. Sakski zawod Mitep je tam za to čera svoje nowe stejnišćo s hangarom, biruami a zamkanjemi wotyriu. Aktualnie tam 3 osoby za zawod dźiła, by u letach cedža ličbu na 15 zwyšić. Zawod je do nowego stejnišća Kamjencu nešto viace hač 3 miliony euro investoval. Niedźe 800 tysac euro spěchowania je za to od kraja Sakskeje dostał, viace o tym słyšiće běhu našeho wusowania. Vo okresu maj Budyšin a Zorelc dostawaja žony nešto viace dzieci hač sakskim přerysku. Kajž statistický krajny zariad čera zdzieli, maja žony budyskim v okresu přerysne niedźe 1,4 a zorelckim v okresu 1,3 dzieci. Sakski přerysk leží nimale 1,2 dzieci na žonu. Po cywi Sakski je so 2025 znowa minie dzieci narodziło. Loni bie 23,126 babyu, statystyski zariad dzieli, kaž tam dale zwyższichu jedre we wulkomiestach najwiace porodu, žony we wesnych kunčinach pak dostaja přerysku dale čašišo dzieci. Ratarecach da miesto Budyšin tukwilu žłobinu za wotwodźenje dešćoweje wody tvarić. Kajž ze zdźělenki sprywineho miesta wukadža ma žłobina wodu zamierne do zbirnika při starym železniskim nasype vesć. Tak miesto Budyšin škit před wulki wodu polepša. Tvarske dźiła maja hač do sreč decembra zakončene być. Projekt tvači dohromady niedźe 400 tysac euro. Od piatka pytany 68-letny muž, kotroż su jezorje niżej sy pytali, je nebo. Niedzielu po podniu su muske čivo namakali. Po všem zdaču su muža we wodzie moce opuścili, tak so ze swójskie je moce nie viace z jezora dočinju. Od piatka byšti policija a wukovanska służba za mužom pytavoj. A to byš upovišče, kiš namakače tiež na internetnych stronach a damotni app MDR Serbia.
2: Wiedro.
3: Hajdy so potom rańczam was minie wieszcza dżęca jara przeczyny dzień. Wostanie sucho, a to szło przy miłych maksymalnie 5-20 stopniach.
5: Dalej na puczach a na drogach naszym końcu wszystko w poriadku. Dobro, a wieso wiesz tu, jest bo wam przyjemnoj.
2: Serbski rozwóz.

Krótko do cibel k našesće 5 hodin 11.40 a tu już přińdźemy k našim dźensnišim pokiwam. Přichodne serbske blido w Sakskej stolicy. Dreždanach te wotmije so dźensa a to večo 6 znowa w Gorčmě tam am tor Vincent's 20s Pub. Wszyscy Serbia z Dreždana w okoliny są na besedu maternej rzeczy w utrobnie witani. Tak, hościciela pisaja. Jutro cioch je zaso kofi cioch w Serbskim muzeju. Protika moja wużica z letami z rejdziszczu, tuta szako wukadze z leta 19 a dwaja posta, a dokumentuje oficjalnu wobrazu polityku a serbske strategie k siebie zwiczniniu. Na drugim boku pak dowoli taktisz dolady do serbskich siebie stereotypu. Worunie tute punże w kofi cioch zariadowaniu referent popołudnia je dr Robert Lorenz, wiadomostny sobudziewaczer Serbskiego Instytuta. Nietko nazymie, szako su tyż husto nazymske wiki, tu mam za was dwaj pokiwaj. W Wazu zmija lica już do 21. raz teke nazymske wiki. Piatk zmija kinowieczo, najprzedy po 6 za dzieci, a po 8 potom za dorosczynych. Nazemske wiki da su potom sobotu wot 10 a niedzielu je wot 10 dzieciacy swidzin. A tyž w Budyskiej Mieszczanskiej Bibliotece zmija nazemske wiki, su to nazemske czaporuje wiki z przelakorymi zajmałostkami z keramiku, z porcliną, wumiane wiece, a tyž wumiostwo piatk wot 6 Nie wodecze, bo 10, do 6, tak wyko. Nitko przepadam słowo tu Frankie Wieseli.

0: Cibelke na šestče.
1: Remeslo dźensa a jutce. Serbskim rozhłosu.
0: Remeslo ma zwotę dno. Hajnicyno šruba, ale wosobie tyž filigrane ručne dźěło. Časnikary na przykład te trebaja cyle mirni ruce, zobychu jeno już milimetry małke pokazowaki zatwarili. Jeden Serb, kiš je so na tute połowanie zważio, je Jakub Zimmermann z Dżirje. Przed leto majsme jo jižo przedstajli. Tedy bě hišče w wukubwanju. A dźensa, dwie lěče pozdźišo, kake so jo połowanski puč wuju. Dźiwa hišče samsnym załodze, to smy so jo čera prašeli.
2: Ja dźiwam tu kwilu hišče w glasute, w tym załodze, gdzie sima tyš hižo wuknu. A to je jen relativ wulki industriowy załod, ryka myju jara wulke mnóstwa na časnikach twarymy. A w přichodze, co ja pak skiery do remesnisko smiera hić, do ryka tyś časniki reparować, stare časniki restaurować, cyle jednory tej wiac wotminy myć.
0: Zdzieli nam czera młody Serb z nieużydnym remesniskim połowaniom. Miestru im zatwari Jakub Zimmermann tu chwilu cyfruki. Tokież pak je to skiery tak niż to, kajż dzieło na masu, wopyta 22-letny Jakub Zimmermann pozytyż misztorsku szulu. W przychodzie chce so tak znany raz ze samostatnicz. Časniki pak su a wostanu jeho wielka lubość. Tute tyż doma romadzi. Cywu wubiu pełnu časniku w niżoma. Krótki artykel k temie namakacze naszej app MDA Serbia, a wiesz też na naszej internetowej stronie.
1: Remeslo dźensa a jutce. Serbskim rozhłosu.
0: A z tym zaji so tuż nasz temowy tydzień kuło wokół remesła dźensa a jutce. Smieczę za potęgim napisane temy a przynoszki. Wieselić był tu do tydzienia.

A zo so pjenježki z móžničky zubja tón začišć, šako mamy w minionych měsacach tež při tankowaniu, a to šako hižo dleje. Včera pak bě potom dźeń, na kotrym špije cyło zjazkowy přerjesk, najwyši cyła dotal. Liter super i 10 płaczysze czera przeryznie 2,27 euro, na tutu płaczyznu szako smytowe zakski mina, bo byli już trochu zwuczeni. Za diesel stupasze płaczyzna po informacjach ADAC czera na 2,40 euro w przeryzku pod swym zjazku. Tyż to jest za nas pomyne normalne płaczyzna już zakski.

0: No a tu w rozwosu njeskutkujemy wiedzy jenoż my rozwosownicy, ale też ludki.
1: Ja sym Ludk Pito, eksperta za borakałstwa a pryzle. Ludkaj mato, juro, kiedź bujtaj. Hej, ej, Ludkaj, bujtaj. To dobitaj si wobladacz. Na kromie lisa spi hołberski żołty elefant.
2: Što? Elefante tu dola syła nie dała.
3: A tyś nic żółte.
1: Ale ladaj taj. Wun ta mirne dryma. Hołberski elefant. O ja doha truba wupada skerekaś wopacz.
3: Elefanty nie maja dola żane wopacze.
2: Jeho wopacz ci w zemi. Snano spi.
1: He? Toho kadlu si bliže wobladam.
2: Prosu nic, Kito. Što, jeli svoju trubu ze zemje vučenja, a tebje...
1: Žaden strach, Mato. Sem spešniši. Tutun huba vupada mučne a pomove.
3: Psst, Ludkaj, o tam přinže čvojek ze žoutim naunikom. Skovajtaj so.
1: Ale čeda. Jo lepši. Vopači.
3: Žana dobra ideja.
2: Ojej, Kito, kečbuj. Monster zbine svoju trubu a ryje so do peršče.
1: Nima lepimi z vulkimi zubami do rytki kusnil. Ja sem se rune tak ješče kvamaj vukovač mu.
3: Aha, naš žote elefant je bagger. Pomoc čvojekam, tyž cedža napšikvat džiru vůreč.
1: Začo da treba ja tajku hubosku džiru? Cedža si tam snano bydlinčko vůreč?
3: Ne, Kito, to si nemyslu. Snano kvadu nekajke rove do zemje. Ladaj tola, tamle.
2: Nie, netko tež išče vůjke vaki. Ja sem preč.
1: Ale Mato, to su rove. Nich możemy kajsz po kutbach biegać.
2: Nie, nie. Na końcu nas są tymi wakami do zimie kwadu.
3: Haj, Mato ma prawie. To je przestraszne, Kito. Poj, gdyż człowiek baga za so hasnie, możemy si dalej rajkać.
1: Terje, potem pakwadzimy si sami labirynt. Zro, tam na joha, to budzie tyrdom dej.
2: Jenoś wulki żołty elefant nie może sobą rajkać.
3: Tu nie si runie tak a tak za so wusnął.
1: A trubu do perszcze zarył, kajż sobie so cył skołać. Tun małki, wulki kadla.

0: je naposled mich.
1: Serbski rozwóz. Powiestrze. W studiu Bettina Wenderotowa.
2: Dobre ranje. Gmina Chruščice słucha k najwyższym komunam Horni Łužicy. To wukadza z aktualnego atlasa kryminality sakskiej policji. Janek Wucza ma nadrobności.
3: W przeledzie jest serbska komuna w przerysku z najniższej kwotu kryminality zapisana. Jako przyczynę mianuje policja, że jedna są pomiernie małą gminu, co już rika mniej anonimity, silna socjalna kontrola, a mały opytowarzy łatwonka. Kaj z atlasa kryminality dalej wukadza, są nieskutki w Horni Łužicy jasnie wotebirali. Tak są zastojnicy 2025, niedzie 11 tysiąc nieskutków registrowali, co jeszcze niemale 20 tysiąc deliktów albo 6% mniej, choć jeszcze 2024.
2: Niemale 20 tysięcy deliktów Horni Łužicy je policja wusledzić mua. Při letanišću kamjencu maja so wotnětka pfuja dwa twarić a samostatnje letace cepeliny wuwiwać. Sakski zawod Mitep je tam za to čera svoje nuosti nišćo s hangarom, biruami a zamkanjemi woteriu. Aktualnje tam ci osoby za zawod dziewaja, by u letach cedža ličbu na 15 zvyšić. Zawod je do nowego stejnišća kamjencu nešto viace hač 3 miliony euro investoval. Niedže 850 tisac euro spěšovania je za to od kraja Sakskeje dostal. Rata Riecach da město Budyšin tukvilu žłobinu za odvodženje dešćoveje vody tvarić. Kajž ze zdjelenki šprivinného města Vukadža ma žłobina vodu zamierne do zbirnika při starym železniskim nasypje vesć. Tak město Budyšin škit před vulky vodu polepša. Tvorske dživa maja hač do sreč decembra zakončene byč, projekt pači do romadu nedže 400 tisac euro. Rańcy są twarskie dziewa na niedusze starej rodziny male zakończone. Zawod Zorabia Agrana AG je podlansku rocz reaktywizowała, dokąd chce wodnietka po tak mianowanym zaurenym systemie dziewać. To ryka zowostanu czelata wod naroda hać do doroszczenie dyki zawodzie. Dotal su je niedzie podra lita do drugiego zawoda dali. Z dobą wusmieria so zawod ponie na produkcji mloka. Tak zmija Rańcy nitko wiacowiadu hać dotal liczba stupa od aktualnie 400 posta na nieszto wiace hać 700. Kaj ze zawoda ryka przydatny personal k zastaraniu trybny nie. Pizza zahowiada przyjdzie niemale dosponie z 1300 posta hektaru płoniny zawoda. Od piatka pytany 68-letny muż, kotrehoż su jezorje niżej sy pytali je niebo. Niedzielu po podniu su muske ciło namakali. Po wszym zdaczu su muża we wodzie mocy opuścili tak, co ze słyskie mocy nie wiace z jezora doczynił. Od piatka byście policja, a wukołanska służba za mużom pytałaj. A to byś upowieszcze, kisz namakacze też na naszych internetnych stronach AEP MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Rańczam was so zbiera, a pożiszo so słońco wudrapa, dżęca wyższa przeczeny dzień, dys a dys niekotry. Mroczałki wostanie pak sucho, a to szo przy maksymalnie 25 stopnia.
4: Dalej na naszych puczach a drogach wszystko ok, jeżeli so to zmieni, potem spuszczamy sobie za też na waszą pomoc. Pisać nam rady powiedz, jeżeli wuladacie nieco wyskać, znano so nieco też łapka, taczy albo kopi. Budeś in 7400 możecie dzwonić albo pisać jakaś prajna powiedz naszej app NDR Serbia.
1: Serbski rozwóz.

0: Dźensa to swjeći žilowje, znaty serbski spisowaćel, dramatiker a zdobom tež rozwosownik Juri Koch swoje 90-činy. Madlenka Šoučić je jemu k narodninam spakowała, hoj, darik, je zezbierała někotre dopomnjenki a zbožo přeča jeho čitarju.
1: Kute prvnješ, tož mi domyslíš, že je jeho humor. To je krásne, serbski, kak se von se svojami rajka a se skajkými situacijami, že von tun žort, sej vúreba, to je krásne. A všetko zase ráde poskám napríklad Božur a Knot Knut, ako netko taký paráde príklad za to.
2: Also nedom mi doma so všinže knia na urocenu. Tun si mi asi zvulky zauri to što čitava, da ako si mi moda holca boha. Zonič o tem, kaj je moda holčec v Česke na gymnáziu, što mu tam všetko doživi, a Karine je to napisane. To je moja prvná dopomnenka, druhá dopomnenka, vezo službne, moje dživo s Jurijom Kochom v lektorače, v nakladnictve. Ja sem tam mila tez Božo s ním na dječacích knihách dživač. To by še jedna jara zajímavo zromadne dživo, dokiž si mi tiež začiš mila za Juri Koch, tiež akceptuje modrch, když jo s nám druhé kritizuje, a nejsou ze všem celé tak s Božem, než mu napisal. To mám ja tak v pomiatku. Vůn jo šece šíba napisal, Wun ma jenu jara dobru serbšćinu, kotruž bu ja se pšava, zo ta so wot wille, wille dźěći a młodost noch čita.
3: Ja sem jom jenu knihu od noho čitała, gdyż jo so jena stawizna z jeho dźěćarstwa, z horkou upisowała, z jenem autom, abo jenem bunkerom, štěž bo, gdyż so un češko zraniju hat, to jara wille wuskutko ve mni. A ja so veselu, zo dawe také spisuvačele po na serboch, kotruž teko wuskutku ja, teko autencite do kultury a do to ludu przynesu a koż sprawność praja.
4: Haju, runy nieke woko jeho 90-čin jen wiele čita pa we serbskich novinach we wulatku we przynosk a to jen rade čita ka wun na serbsku literaturu zladuje na wuwicze serbske rycze ha haj tajke zmysła pone a haj wuboke hadrot wit na tu serbsku rycz bo si jen tola wat nikotro szkuli a cyszy pszał.
5: A ja, to jest samo kein Postro, ja sa jara deret pomnio na Jurija Kocha Sprinna jako student, der tam sam se nie bo Petro Menkom, byli w Podsubrymie, a tam je Jurij Koch nam prajo, kak možeme me, ako dobime, lepe serbste pisać, po sebe tiež liriku. To byte jene, a posmo mili před nekak 10 let, tam je hamo kein ústup, a tam je Jurij Koch Sobočino, a to sa jara veso bo, možno by rano rozmo, potem še mili, Lubi Jurijo, tebi šo dobre, a ešte wiele spomożnych lat.
1: Szło dobre k narodinam a dziękuję za jen cały retomas a cały sylu, cały generację od reko a rekoko, kisz nam weselowo obradza przeco iście.
0: To by się niekotre dopomnienki na zetkanie z Jurijom Kochom a z dobą zbożo przecza jeho czytarku a czytariu k dżęcniszym kulowatym 90. narodinem. Przychodnu niedzielu so jeszcze wopsza niż o Jurijej Kochy jeho tworbam, skutkam a myslam winujemy. K narodninam słysza narodnicka sztuczka a daje z jeho pera. Zo je Juri Koch też spełne teksty za rozwoz pisał, to słyszycie nitko przychodnym titulu Na horu spiewa Matthias Kisling.

0: Ja se myslu nitko tyž cibedlki nasledem dosć a nadosć šulerjo runje serbski rozvoz słuchaja a tu mam za was nitko ultimativny tip, tum pak nie přinže wot mě, ale z čerawšeho wusowania Radia Zatkule, moda žoma, je so čera hajs temu zabierała, kotraž nas še hižo cywu kvilu přewodža, menujcy KI, kumštna inteligenca, a tam dostachu mjezdrujem tule wotmowu na praszenie, za co modostni KI używaja.
1: Ja używam ChatGPT, albo kumszą inteligencję w szuli, ale nic zabija w testach szpiko, ale na przykład mój doma nieke we serbszczyne w ukonu kurze jednu knię czytać, na mianę jest to paradis, a tam w uchodzie jara w le stronu, około 400, a to się te teksty kopiuję z tej knie, a potem do tej KI zasadzim, za ona mi pod stołoczynie na słuchoru, a tak mu da to ty przypodla poskać, a nie dom sa extra do łoża sinč, albo nie hin sinč, a po on tu knię czytać.
0: No hać to potem w uprawdzie za serbszczynu klinči, da si runy nie muszą tak prawie przedsać, ale dere on to nie by czynił, jeli to nie by fungowało. Za co dalszy modostni KI wużywaja, jak może pomhać, tyż w uczerjam, to zonimy był naszego wusowania.

0: Jo, ale zawsze miesnička, bo se nie dosahaja. Stony,
1: stony,
0: prajo dzi, swoje smachy tysmi, a dzi.

Tak mało ludzi, kajż minionych 20 letach nic w obsiedzi lica imobiliu, respektivnie dżensniejszy dżin. Imobiliu tak pokazaja to najnowsze przepytowania. Jednoż w bazorkach 43,5% w obsiedzi tak rec bydlenie, w kotrymż sam bydli dom albo bydlenie. Większość ludzi mnie z 25 a 45 letami. Hoj, te pfalcza prawie dwonie podróż, bydlenia albo imobilia, pak im nie słusza. Z tym je Niemska na 27. miestnie po cywym EU.

0: Na powosy mi się.
1: Serbski rozwóz. Powiedzcie. W studiu Bettina Menderutowa.
2: Dobre ranie. Gmina Kruščice słucha k najwyższym komunam Horni Łužicy. To wukadza z aktualnego atlasa kryminality sakskeje policje. Janek Wuče ma nadrobnosće.
3: W przeledzie jest serbska komuna w przerysku z najniższej kwotu kryminality zapisana. Jako przyczynę mianuje policja, że jedna są pomiarne małą gminu, co już rika mniej anonimity, silna socjalna kontrola, a mały opytowarzy łatwonka. Kaj z atlasa kryminality dalej wukadza, są nie skutki w Horniej Łužicy jasnie wotebirali. Tak są zastojnicy 2025, niedzie 11 tysiąc nieskutków registrowali, co jeszcze niemale 20 tysiąc deliktów albo 6% mniej, hać jeszcze 2024.
2: Niemale 26 deliktów o niewużycy je policja wusledzić mua. Při letanišću Kamjencu maja so wotnětka Pfuja 2 tvarić a samostatne letace Cepeliny wuwiwać. Sakski zawod Mitep je tam za to čera svoje nuesty nišćo s hangarom, biruami a zamkanjemi wotyriu. Aktualnie tam ci osoby za zawod dziwaja, by u letach cedja liczbu na 15 zwyšić. Zawod je do nowego stynišća Kamjencu nešto viace hač 3 miliony euro investoval. Niedže 800 tisac euro spichovania je za to od kraja Sakskeje dostal. Viace o tom slyšiće bil našeho vusovania ešte raz. Ratar je cach, da miesto Budyšin tu kvilu žłobinu za odvodženje dešćoveje vody tvarić. Kajž ze zdjelenki šprivineho miesta Vukadža ma žłobina vodu zamierne do zbirnika při starym železniskim nasype vesć. Tak miesto Budyšin škit přetulki vodu polepša. Tvarske dživa maja hač do sreč decembra zakončene byč. Projekt pači do romady niedže 400 tisac euro. Rańce są twarskie dziewa na niedyższej starej rodzi niemale zakończone. Zawod Zorabia Agrana AG je podlansku rocz reaktywizowała, dokąd chce wodnietka po tak mianowanym zaurenym systemie dziewać. To ryka zawostanu czelata wod naroda sem hać do doroszczenie dyki zawodzie. Dotal su je niedzie podra lita do drugiego zawoda dali. Z dobą wusmieria so ponie na produkcji mloka. Tak zmieja Rańcy nietko wiacowia duhać dotal, liczba stupa od aktualnie 400 posta na nieszto wiace hać 700. Kaj se zawoda ryka przydatny personal k zastaraniu trybny nie. Pizza zahowiada przyjdzie niemale dosponie z 1300 posta hektaru płoniny zawoda. Wod piatka pytany 68-letny muż, kotrehoż su jezorje niżej sy pytali, je niebo. Niedzielu po pudniu su muskie ciło namakali. Po wszym zdaczu su muża we wodze mocy opuścili, tak zo ze słyskie mocy nie wiace z jezora doczynił. Wod piatka byście policja a wukołanska służba za mużom pytałoj. A to byś upołyszcze, kiś namakacze też na naszych internetnych stronach a damotny app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Wiesza, dżinsa, kietro przeczelny dżin, najręczy tydzień jakaś upada, żywe slibro zalezy na 25 stopniu, tu a tam raz mała moczoka, ale w ostanie cały dżin sucho, słońco so smie, a kaś prajne, znano jeszcze raz kupacić.
0: Na poczach a na drogach je przy tutym krasnym wiedrze dale szitko poradku, niech tak w ostanie.
1: Serbski rozwóz.
0: Mój sobie zawieselimy, jeli za nam zdzieli, czy jeli za się na puczach, a na drogach nieszto zmieni, jeli za wam tam nieszto napadnie, potem zwończy Bettinu pod Bettina kotrym czysłom?
2: 7400 a budyś im do to.
0: A w opisach, czy na powieść, czy naszej app MDR Serbia, czy to wcale jedno, tam możecie z nami czatować.

No, a štož se pravi daleko lečeč, kež mje zdrojim tež v Kamjencu, tu treba za to vezat tež dosć a nadosć čiriva, a tute je vokomikne zaso tak drohe, kež do toho hišče ženje pola nas v Nimski. Čera mjenujce to stupavše ja prav přerjezna, pfačizna za čirivo na najvyššu pfačiznu z cywa dotal, i 10 benzin płaczysz mianujcy czera 2,27 € w Przerysku, na tutu płaczyznu szakosmy zakski niemal iżo zwuczeni. Za diesel płaczysz się so po całym zjazdku Przerysku czera 2,40 € tyż to je pala nas iżo pomerne normalna płaczyzna, ale cywo zjazdkowie by to czera zas raz najwyższa płaczyzna z cywa. 10 menšinov do osmih je. To je znano, če se račo s kolesom nađivo, tiž tam je na pučara na drohách šitko poriadku po kolesovarských štěžkách, rovně takéž po autodroze a po statních drohách.

0: Bědl nadźěwječje Nikol Simonowa je dospěwała wočike Spihelsu a do wočů Bettine Wenderotowi. Nětko poladam.
1: Wočim, co dźensa rano rěči. A što čítame w nowinach?
0: Wona jmenuje do nowin pola dała Hučba pisane barby dobra nalada při Berwolskim jezorje, wulki eventaj, Holy Festival a Break the Rules, možetaj so tiž klitu za so převjesć, gmeńska rada Hamo je zelenu svěcu za to dała, runje o tym so čitała Bettina.
2: Hej, a to nebě cyle bez čežu ta zelena svěca, tak pisaja lauzeco runšau, dała še vo sebe klitno menujci čeže z při a odjezdom w opetuariu tutiju festivalu. Radźićeljo, gmeńscy radźićeljo rozprawiachu o dołhich rynkach čakacych autach a žadaja si nitko lepše rozrisania, štož nastupa mjezdrujim logistiku.
0: Terminaj môžeće si nitko hižo raz zapisać. Klitu 12. junija převedu Atlantisu ediciju Wužiskeho Holy Festivala při Hamorskim Přibrehu. Na Klitnjanskim boku je potom 22. do 25. julija jacednjowski festival Break the Rules zari do Marii Rycza Nietko Hiszo w 70 ektach.
2: Hej, a tam ma so rec, zobie przyszy krytice lica szako bilanca kietro pozitivna. Możachu lica menujcy Hiszo wiace w opetuariu wita czać lita do toho. A Nietko kajś prajene hotuja so tam spony paru na przyszodni zaria do wani przy jezoru pod hołym niebiom przedprzedajn je Hiszo wotorena.
0: A przy tutaj może czas dajne tej sztuszto lutować, tak daleko po takim przelatka za aktualnie lauzoca runcza.

0: A nětko zapiskamy tež narodninsku štučku Narodninski postru.
1: Přejemy zbožo.
0: Dorstwo, bratrustwo, kuluskie wosady, destrowi lubie, Hartmuta domaszku skoczyny. Woni pisaja, k waszym 560. narodinam przyjemy wam mnoho bożo żonowania, krótu strowotu, a deremiecze kru swójbnych a przeczelu. Z dobą cedza so tu po żumach serbskiego rozwosa Dziakowacz. Zapwacz potom knies wupraja za długoletną swieru towarstwu, wosebie też za służbu przy noszeniu koroje bratrostwa przy najszelakorejszych składnościach. Wostańcze nam dale swierny wopytowa naszych zariadowaniu tu z tej narodnickim postruje. Towarstwo Bratrostwo Kuluskie Wosady ze wszymi członami przyjewam Riany Swiedzyński dzień. Hartmut Domaszka z Kociny, Swiedzyczęca, 5 a 6 narodniny.

0: Ja sym Ludk Pito, eksperta za worakałstwa a pryzle. Ludkaj Mato, juro, kiedź bujtaj.
1: Hej, ej, Ludkaj, bujtaj. To dobitaj si wobladacz. Na kromie lisa spi hołberski żołty elefant.
2: Što? Elefante tu dola syła nie dała.
3: A tyś nic żółte.
1: Ale ladaj taj. Wun ta mirne dryma. Hołberski elefant. O jeho doha truba wupada skere kaś wopacz.
3: Elefanty nima ja dola żane wopacze.
2: Jeho wopacz si w zemi. Snano spi.
1: He? Oh, toho kadlu si bliže wobladam.
2: Prosu nic, Kito. Što, jeli svoju trubu ze zemje vučenja, a tebje...
1: Žaden strach, Mato. Sem spešniši. Tutun huber vupada mučne a pomove.
3: Psst, Ludkaj. O tam pšinže čvovek ze žotim navnikom. Skovajtaj so.
1: Ale čeda. Oh, jo lepši. Vopači.
3: Žana dobra ideja.
2: Ojej, Kito, keč buj. Monster zbene svoju trubu a ryje so do peršče.
1: Nima lepe mi z vulkimi zubami do rytki kusnil. Ja sem se rune tak ješče kvamaj vokovač mu.
3: Ha, naš žote elefant je bagger. Pomoc čovjekam, tež cedža napšikvat džiru vůreč.
1: Začo da treba ja tajku hubosku džiru? Cedža si tam snano bydlinčko vůreč?
3: Ne, Kito, to si nemyslu. Snano kvadu nekajke rove do zemje. Ladaj tola, tamle.
2: Ne, netko tež išče vůjke vaki. Ja sem preč.
1: Ale Mato, to su rove. Nicht muszę my kajś po kutbach biegać.
2: Nie, nie. Na końcu nas com tymi wakami do zimie kwadu.
3: Haj, Mato ma prawie. To je przestraszne, Kito. Pój, gdyż człowiek baga za so hasnie, możemy si dalej rajkać.
1: Terje, potem pakwadzimy si sami labirynt. Zro, tam na joha, to budzie tyldom dej.
2: Jenoś wulki żołty elefant nie może sobą rajkać.
3: Tu nie si runie tak a tak za sobą usnął.
1: A trubu do perszcze zarył, kajż sobie so cył skołać. Tun małki, wulki kadla.

0: Jana Podzielczyk.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Bettina Wenderutowa.
2: Dobre ranie. Gmina Kruščice słucha k najwěstšišim komunam Horni Łužicy. To wukadža z aktualnego atlasa kriminality sakskeje policije. Janek Wučer ma nadrobnosće.
3: W přeledže je serbska komuna w přeresku z najniższej kvotu kriminality zapisana. Jako przyczynę mianuje policja, że jedna są pomierne małą gmenu, što iż rika menie anonimity, silna socjalna kontrola a małe wopytowarje łatwonka. Kaj z atlasa kriminality dalej ukaża, są nie skutki w Horniej Łužicy jasnie wotebirali. Tak są zastojnicy 2025, niedzie 11 tysiąc nieskutków registrowali, što jeszcze niemal 20 tysiąc deliktów albo 6% mniej, hać jeszcze 2024.
2: Niemal 20% wszystkich deliktów Horniej Łužicy je policja wyśledzić mogła. Při lětanišću Kamjencu maja so od nětka pfuja dva tvarič a samostatne lětace cepeliny wubivač. Sakski zavod Mitep je tam za to včera svoje nové stejnišćo s hangarom, birovami a zamkanjemi votyriv. Aktualnie tam ciwo osoby za zawod dziewaja, by u lietach cedza liczbu na 15 zwyszyć. Zawod je do nowego stejniszcza Kamjencu nieszto wiace hać 3 miliony euro inwestował. Niedzie 800 tysiąc euro spichowania je za to od kraja Sakskie dostał. W Ratarjecach da miesto Budyżin tukwilu żłobinu za otwodzienie deszczowej wody twarzyć. Kajesz ze zdzielenki szprywinego miesta Wukadża ma żłobina wodu zamiernie do zbiornika przy starym żelezniskim nasypie wjeść. Tak miesto Budyżin szkit przed wulki wodu polepsza. Tworskie dzieła maja hać do sreć decembra zakończone być. Projekt płaci do romady niedzie 400 tysiąc euro. W Rheince są twarskie dzieła na niedyższej starej rodzi niemal zakończone. Zawod Zorabia Agrana AG je podlansku rocz reaktywizowała, dokąd chce od nitka po tak mianowanym zaurenym systemie dziewacz. To ryka zawostanu czelata od naroda sem hać do doroszczenie deki zawodzie. Dotalsuje niedzie półtora lata do drugiego zawoda dali. Z dobą wusmieria so zawod płonie na produkcję mloka. Tak zmieja Rheince nitko wiacowiadu hać dotal, liczba stupa od aktualnie 400 na nieszto wiace hać 700. Kajż se zawoda ryka przydatny personal k zastaraniu trybny nie. Pizza zahowiada przyjdzie niemale do spłonie z 1300 hektaru płoniny zawoda. Od piatka pytany 6-80-letny muż, kotroż su jezorje niżej sy pytali, je niebo. Niedzielu po południu su muskę czuło namakali. Po wszym zdaczu su muża we wodzie mocy opuścili, tak zo ze swójskie mocy nie wiacy z jezora doczynił. Od piatka byście policja a wukołanska służba za mużom pytałoj. A to by się nasze ręcze powieszcze, kiedyś namakacze. Cały dzień też na naszych internetnych stronach a damotnej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Słońce się smieje, a temperatury nas dżęca reja. Mianujcie 25 stopniów dostaniemy maksymalnie. W ostanie cały dzień sucho, biegu dnia, potem 10 też mroczałka na niebiu. Ale szo do romady rejany czopwy babyliczny dzień nas oczekuje.
4: Kiečbu na autodronze štušie z Łužicy smie Drježdany na A4 popuču. Při odjezdce Hellerhaus die Vyskač, tam z auta von Vyskaja, 100 je tam dovolené. A ište raz vospitu na A4, pola odjezdky Hellerhaus die Vyskač, 100 môžete tam maximálne jeť, abo smieče tam maximálne jeť, tam Vyskaja skedia von.
1: Serbský rozvoz.

10 minšinow do 9 je. A tu pola da minjetko jeszcze na swoje by, abo na liczbę porodu lepe prajne. We wokresu maj Bodyszyn a Zorelc dostawaja żony nieszto wiace dzieci hacz zakskim przeriesku. Kajż statystyki krajny zariat. Czeraz dzieli maja żony budyskim wokresu przerieznie niedzie 1,4 a zorelskim wokresu 1,3 dzieci. Zakski przeriesk leży Niemale pola 1,2 dziesczo maj na żonu. Podsywie Zakskiej jest loni znowa mniej dzieci narodziło, a to mam nie tylko cele aktualną, a konkretną liczbę za was, 3,26 babiju loni Zakskiej biechu. W budyskim a zorilskim wokresu je liczba porodów ob żonu pod jakim wyższa, hacz cyło Zakskim przerysku.

Najpierw ale jeszcze muzyka, serbska muzyka, a ta pasjonenta docasa kermuszo, to jest to wespietne przosienie kermuszne reje, a to jest ten orkestra serbskiego ludowego ensembla, to jest jeden titel, Ulricha Pogodem.

0: pejedamy wet autora Jurija Kocha. Žince je autorwał 90 lit star. Juri Koch štapja z jego tekstu do rano w Užice. Jemu žo weto dokumentirowaš a napejedaš to, což beli, žo vo zgubienie domownie, vo znicienie natury a vo opäte obchowaš kulturu. Już o NDR-skim casu jo studirowany žurnalist a teatrowy wiedomnostnik pestarcov z jego tekstami a grašami z knigwami Hanna, jo tej židuce Šircec Hanna w jego rodnej Sive Horkach staju pomnik, jego grubenrand notizen z leta 2020 gnujúce skiciruju to vejowanie w rogu. Jego luštne žišece knjigve su se dovjele reco přestajili Juri Koch, venjo nosar šakech myto, mjazo drugi myta Čišinskiego. My zaspominajome nendo nekotare dalšne aspekte z jego živenja.
1: Ako publicist je jużo přecej važny głos dolnych Serbov.
2: Mogu napšaudu groniš cas mojego povenskego živenja, som znava Jurija Kocha, som z nim Cynisch mewa, powołański, ponio był przy rozkwosu mój kolega, przy domowinie, sobu wyjował za to serskie hufy dolnej w Užice. A ja se jego sebe Belgien cestczym, ponio wielki przykład, cwojeski, żurnalistyski, jego knikwy, jego wiele bocność przy pisaniu, a jego wojowanie, wożarzanie dolnej w Užice. Co wiele uknuwa tego od niego. A nieco osobne, jo rzadko, jo Juri Koch raz jednego chwalił, albo jedną od nas drugich. Ale gaż, pon se mogę oba napszałdu na to gierdę byś.
1: Krytyzirował jo przedełszym znicenie serskich słów przez udobywanie brunice. Wesebnie jo miał nawet ma rogu.
3: Kaž je to pisno žredva z toga casa ogledam, pa in kušte se na njega pošegujo. Azo, te luže niso se šikne zverili za Serbo pejedaš, a so se přeci na Jurija Kocha pošegovali, dokolaš je ven im jedan legitimni zastupnik serskega luda bil za njih, a tle toga je ven vegin važnu rolu grav, ven jo ten tema popšal, ši samim sam na dnjone pored politiki stajel ten cas. A dlatok jo, až jo ten serski sedlinski rum v bramborskih ustavah sčitane, to je popšam joga zaslužba. Bi ja gronil.
4: Ja sem Jurija Kocha doživio teke, ako pasnik, ako spisovaše v gorni a dojni v Užice. A to je přeci vegin zajemno bo, kak jan se pogibujo v dvima ricoma, v gorni a dojno srbšinje, kak wenn swoje naskonienia z gorni w Užice ho pokażo.
1: Ako renomowany melar Günther Rechen przed jadna 15 letami zgytował ten portret, jo Juri Koch sucho skomentirował, to nie jo veto kak niecht glida sam na se, ale kak widzi jego druge.
0: Myśli k żywieniu.

0: Budżetzenja.
1: Jo, to jest nasz czochu niesiedny, tak jest nowe naszym uściwaniu. Gratulirowasz. Narodinar pak stoi we sreżiściu naszej jesarskiej stundy, ke żywisza se temu narodnemu dniu życy. Jurjoju kochoju, cewa familia, szo to najlepsze. To ja wasza familia, lube Juri, ze żysimi a engelżysimi w Żylowie, w Choszybusu, a tak jest przy swojej szpinesowie w Gornej Łużycy. Marjana Bulanka, wet živa dva budyšenje, wiele wet vas přisluchajo zavisče ešte znajo ako šibalika v našom magazínie a za ten luštne rétio Juri Koch spisal te scenárie a wet Bulanka nento teke. Gratulácia přišo.
2: Lube Jurio, ja ci přijo najprv šo najlepšie k tvojim národninám. Vostajn stroje, žder si tvoj humor ha twoju dobru naladu a ja ci przyjął w osobie wiele realnych dożywieniu a pokomiku ze twoimi na najlubszymi. W tym zmysle daj so poriadne oswiecić. Twój Marian.
1: A my w serskiej redakcji tomu sobie se psi zamkniemy. A teke wet zwiska serskich umiotców przyjdą gratulacje. Te są piczku dlejsze, a ją urychtuje spisowaszelka Krystiana Pinikowa alias Lenka.
3: Citiruju z lista Zwiska serskich umiotców, z którym gratuluję przedseda Jan Bilk a jego cwonki swojemu dwójkoletnemu cwonkoju, żurnalistoju a spisowaszeloju, Jurioju Kochoju, k jego jubilejnemu, żywyżasetemu narodnemu dniu, a życzę jemu z tego dobrego, jano to najlepsze. Liście se piszą. Přisuchaki a přisucharje serskiego rozgłosa górno kaštež dolnoserskiego majuši ve velkim dobrem spomnješu, ako lužam bliskiego přijazne obkrivaju.

0: Jetzt mi już wszakie zgonili wetogo, co drugie ludzie se myślą o Juriu Kochju. A predki już o radnych lat, jo wen sam był rozgronie z niegaśnijo wiednicu serskiego rozkłasa w ORB z Jutu Kajzarowiu. Jo to było jedno rozgrono wo weznamie dwojoryczności. A wetom, co to weznamienio w takiej małej ryce pisasz? A su to dreje myśli a perspektywa, ako teke żinca jeszcze za autora płasze.
1: Juri Sitte, gdy kuli raz znaš teke ako spisuvašel oblutoval, až jo se tebe do kolebki položiva serska ric?
2: Nije, ja to nesom oblutoval, dokulaš tako nieco njamžoš. Oblutovaš, toga jo to samske ljudsbe nihte oblutoval, až v ne tak ugleda, ako v ne ugleda, už je togo njama to etike žeden zmes. Takie nieco oblutowaś. Coś do kolebki położonym, to ku tebie słysza, a jolic ty nieco z tym nic cenisz miesz, pęga to nic drugie nieznani, ako aż ty nie bykszył ze sobą samym nic cenisz miesz. Oblutował ja to nie som, ale ono ja se mnie uwiadomiło, aż moja rzec, kiedyś jo ze mną przyszła do kolebki, a gdyż jo tyke z kolebki ven, pewnie do świata ze mną szła, aż toż ta rzec, jo rzec jednego małego luda, gdyż jo sam ogrozony, a aż toż ta rzec ma swoje słabości, dokulaż nie jo se uwisz mogła tak, ako jo se uwiwa, ale zrazom jo se mnie uwiadomiło, aż ja myslím za to, że tu rzec nieco cenisz, aż by deryby gaby sobie na zdziarżała, dokładnie się to jeden żel we temnie, każ ja za zdziarżanie swojej rzece nieco cenim, pęcinim ja za zdziarżanie siebie samego nieco. W biegu tych lat ja se mnie uwiadomiło, aż ja mam ze swoją rzecu jedną godnotu, kiedyś drugi nie mają. Gaż jadnu rzec małko ludzi pojedają, potem jo to jadna żadnostka, to co gronisz jadne bogactwo. Gaż jadnu rzec wiele ludzi pojedają, pewnie wiele ludzi pojedają. A z takim jo ona rozszerzona, a coś jo wiele na świecie, we coś jo wiele na świecie, tylko nie ma tak wielką godnotę. Ja som mieniece, aż jadna rzec kiedyś jo tak małko pojedana jako nasza serbska, ma przez to, przez ten unikatny charakter, tylko jedną większą godnotę, jako jedna wielka rzecz.
1: Co by się stało, gdyby się toż ta wiesba k serbskiej rzecy rozpacyła przez tebe samego albo przez cudzu na moc? Czy ty dwymi o tym przemyslował, co by pon znasz z tobą było? Przeto niemożne, kato nio, mamy ga dosć przykładu, żoż su se serskie ludzie od swojej maminej rycy odwobrosili, te przycyny su byli szakorakie. Co ty takim umienisz?
2: Jo, takie ludzie dają, kiedyś niekszy od swojej rycy, od swojej maminej rycy, musisz pan przygonić, nic wiedzisz, ale to jest ich wiedz. Gaż wyni se za takie rozżugnowanie ze siebie samym su rozsłużili. Za mnie by to było nieco, aż ja stupiłem ze siebie wen. To by potem, to by pan było tak, akoby ja podla siebie jeszcze raz stojał, a na siebie gledał. To by było jedno rozdwojenie. A mnie zda, aż rozdwojenie a gaż, że k tomu jeszcze woduchne rozdwojenie, jo jedna forma jednej chorości możesz gronić. To gulasz, ten, jak jo w duchu albo w rozumie rozdzielone, rozdwojone, ten jo schizofrene. To gulasz, on jo raz taki, a jo raz taki. A Janjok schizofrene byś, jacu byś objadny ze sobą samym, a togo dla se ja przyszło takim rozdwojeniam obaram.
1: Ty rozmyslujesz teke o tej drugiej rycy, o tej rycy suseda, w której szkaty teke literaturu piszesz. Veni možo šo ugroniš, pšeto vona jo sobok šacava z uvišim, to jo teke menine mogih modih autorov. Voni oblutuju to, a što veselski mamini rici, tak njamožoš šikno, tak pisaš a misliš, ako to ve tej mocnejšej nimski rici možoš. Co by ty toštym modim autoram gronil?
2: We serbskej rěce možeš také šikno ugroniš se vě až dajo sféry abo žele naše obšoužitosti, žož we serbskej rěce se šiště něco ugronijo a obstaten čach až věci to nejo komunikativne. Já jsem v tom eseju například tam rozmyslovo, jak to je ve technickém svěši a tak dále. Ale gaž necht svoju riec dere umejo, tak dere až možo ven veni a se s temi svojami, kenž jomu k dispozicii stoje, akrobatiku ceniš, recnu akrobatiku, ten možo tike se ve tošti riec dosť dere ugroniš, šiknem tem náležnosťam ako se týky ve nímsky, abo rusojsky, abo engelsky rece ugroniš dajo. Týky filozofické myslenia, poušikne, abstraktne filozofické myslenia mogu se ve serbsky rece ugroniš. Se vie, až vedpisujo to všetci týky vrt toho, kak dere svoju rec znajoš. Lec se ju v šuli nauknu, lec se ju dere v šuli nauknu. Lec se potom ešte, ako se ze šuli ven bu, ešte nieco za to cenil. Lec jo ten zájim, ta interesa za tu riec vestava, abo jo to bylo jano nieco, což jo dejavo se v šuli ceniš. Se vie, až to tyky v toho vytvisujo, lec se ty tu riec juž doma mogol. Ako ja casu žišectva ved starejších tu riec svešal. Luže, kenž ju ved doma neznajú, mogu ju nauknušť. To dajú dosť veľa príkladov, až luže sú ve šuli naukli tu riec a až pozdži mogu lepej mogi raz tu riec, ako te, ak sú doma serbsky uknuli. Možnosť, čo riec nauknuš, dajú dosť. A teke te luže, kenž sú meniace, až veni ňamgu viecej ve tej riece se ugroniš. Zábydnu, až neláže to na tej rece, ale to láže viecej na tých ľužach, kenž tu rec neobkneže, kenž ňamgu tak pšavie se ve tej rece ugroniš. Naša rec je všetci ešte komunikácijská rec, to, co groniš, ve tej rece se ľužie dorozmejú, to nie je žena umarła, akademická rec, ktorá se jano ešte v archívach poveda, abo v nikakých institútach, žož úco nesejže, ani druge záživo nemajú. Naša rec je ešte komunikatívna, a tak druhko, ako je jana rec komunikatívna, možno sa ona také ešte ujívaš.
1: Ty serbsky píšoš, ty nímsky píšoš, ale ty nepřestajíš abo nepřevožíš. Jadnú riec to ty je. Drugi je, ty přeniasoš, ako sám groniš. Co je ten rozdíl?
2: No jo, to jo popšavom jaden kvalitatívny rozdíl. Gledaj raz, gaž ja na nímsky groním. Mein Vater war ein Steinbrucharbeiter. Mhm. A to, što tu sadu, bedejau njent jaden zuze, grojn mi raz, vet nakvarnistva, abo vet jadnogo instituta, uzvolone, postajone, a teke vetnih zapuašone, přestajar, převožar, do serske rece přenjasč. Pen by vin byl vezane, na konstrukciju toštije nímskeje sade. A vinne by mysal groniš, môj nán jo byl jaden skavar. To by bylo exaktne. Ale dokulaž se jadna vo mojo obsedstvo, to ga jo moja sada, ja ga mogu ze svojim obsedstvom ciniš, což ja cu, pen mogu ja toštu nimsku sadu, tyke přestajiš enac. Mm-hmm. Ja mogu například goniš, můj nán jo kuždy žen doskavy na živo chojižil.
1: Yeah.
2: Což je už něco druge, což něco druge zúraznijo a jolicom ja měnice, až to je za mojego citaria lepše, ako ta predna konstrukcia, pen mogu ja to ceniš. A ja teke se nežaržim teke nic na svoje nímske originále, kaž ja do sarskej rici, do přestajím, abo pšen ja som, ja na sebe samego se nežaržim. Ja ze sobou samým obchadam lichotne a voľne.
1: Nie tak, až přigledujeme, kak se naša sarska rica gubio v dolnej Łužicy, spešnej ako v gornej, dajo se tomu procesu docela zaživaš, co by te kronio.
2: My ga všichni pýtame už věc, ak let žasetky za možnosťami to, što mu procesu ju zádoraš. My musíme všichni groniš, a my to tyke vieme, až to, što ten proces nejo se zachopil po vojne. To, što ten proces jo jaden proces, kýnč jo už i 1000 let staré. My bývame přece i menšie, ale my nejsme na koncu nic. To je jedno dopoznáš, kenčo velgin vážne. Ja som Gano jednu básňu písal vo Helgolandži a som tú slednú sádu pen napísal až Helgoland vúce, až my bývame přece menej, ale žiadne nejsme nic. To, co groniš, až také my nejsme ešte na koncu našho pytania za možnosťami svoju rec ukovaš. Nedajú žiaden konc tak dvojko, ako nás dajú a ako my našu rec pojedáme. A gab to jano ešte či stábili, alebo ešte menej, pen nejsme my ešte na koncu svojich múdrosťov.
1: Ty si ve oboma recoma doma, samo píšoš literatúru ve oboma recoma, si ty všesto nekaké škoda by zádorumil?
2: Jo, ja tých ľuží nerozumiem. Ak sú menece, až ich kolie znajú janu rec, až ono potom múdrejšie, ako až ono znajú dve rece. Kúždy ľuž, kenž znajú veci recov, jo múdrejšie, ak ten, ak jano môže se ve jadnej reci dorozumieť.
1: Čiže to recka nie sú jano svova, to je také myslenie.
2: To je také myslenie a svet se vie a veľký český pozdejší prezident a vedobnostník Masaryk Jogoniu ty se tak veľa rázov ľuž, ak veľa recov umieš. Potakým, to je glúpost, čo mogu ja jano groniš. Ja co s tým groniš, až ja nerozumiem tých ľuží, ak se by myslí, až je lepej, gaž to gole umio jano jadnu rec. Ja si by myslím, až veni grieše na svojich samých žišach. Ja nesom z toho ženu škodu miel a jolico dovolené mogu ja to tak raz groniš. Ja, přesto, až ja umiju sarske a nímske, ja som také nauknu ľaško polskú rec, českú rec, tu ak som také ešte na gymnáziu miel, ja som krádu dere nauknu rusojskú rec. Ja nesom z toho žiadne škody miel. A ja také vysebne, gledajúci na nímsku rec, nesom z toho žiadnu škodu miel. Ja som kmane také svojich nímskych žurnalistických kolego poučiš v ich rece. Ja všetci zase slyšom v rádiu, v televíze a také citám v nímskych cásnikách živné konstrukcie, opacné, ktoréž mne nadpadnú, dokúľaž ja se svojim uchom a se svojim recným rozumom netmákujom, až tam nemžo nieco trefíš.
1: Jo, Juri, ty si písal, ty si užekuješ tvojej mamie, až jo tebe tu rec dáva, ty za tým stojíš.
2: No se vie, až ja za to obstojím.
1: Hučovno žek, Juri Koch.

Jutta Kaiserowa ja była w rozkronie ze żurnalistą a autorem Jojom Kochom. To je było jedno uściwanie z naszego archiwa z lita 1906 a 1906. Pierdeś chcemy o Juriu Kochu jako dramatikaria, net po muzice.

0: My chcemy pytać o Juriju Kochu jako dramatikarja, więcej raz jowe napisał nieco za nimsko-serbske ludowe żywadło Budyšin. Jego dolnoserbske grasza są zwiesili wielkie uspiechy we naszych sach. Będzie taki cesny cwąg tego teatra, a ku gośpie jego burstaka przyniosła teatra jego najwięcej znatu nowelu wetnowotki na jawiszczo, mienim jego knigwę Wiśnina. Żywiś nas często wesem, a styrża z czego Koch je wyzjawił, we na dla żenimskiej ateke we serskiej ryce, wiele przypeznasza ja dobyło to, co je niekotoreż umielskie krytikarie rada opisują jako magiski realizm, zamiesniony we świeżym jazy łóżyskimi postawami a materialistyskim lubieniem. Graja a zastupny intendant za serski teatr Marian Bulang ulicio wetsożo.
1: To jest un slubene porik ta ina ha Matias, kotrysz su živo nižve delnosarske vokoline, a přes svoje dživo so tu nemski inženjer Zikart tam to te končine zabuđi přes jedne nevedro, on ostane za autom tam cjace, a pita pomoc, a v noci tam zaklepa pola nich, a tu inženjer so nedom tež to te ene zalubuje. Aj, a s tym zabieži tak rec to drama, ta tragedia.
0: Nowa buża jedna druga rownina, ako tom czojeniu dodaju, to groni Marian Bulang.
1: To ryka, że mamy tam jeszcze jedno wódno muża, tak jako bajową postawu, tu zivu, jako jednu starą sujansku bołku, a jeden braszka jako posrednik. A te jedna nie tak rec komentuje, albo lepiej prajne opisuje, a z tym nastane też jedna wosebita atmosfera, što je važno za tu podaviznu. Gajš prijenih sluhove, tak rec.
0: Ako ve sluho grašu groni Marian Bulang, to pasio k tomu, co se pohmonemu čojenjoju, žeš cesto nevieš, co realita jo, a co je imaginacija, skromadnije s Madlinkou Šočic pšelzio Aleksandra Maruš režiju, a ven pečmanjo ten zukuve aspekt.
2: Was mir so vorstellt, ist, dass wir sozusagen diese ganzen Kulissen auch so akustisch bearbeiten durch die Schauspieler, dass man schon versucht, die magische Welt auch so sozusagen visuell einzufangen, aber halt so akustischen Flächen und Defekten, die dann halt live produziert werden.
0: Jo, a nie o to przypad, aż Aleksandr Maruš rovno toż tu maszyznu, co obziewasz po wszakich stacjach, Josewen rosił do domu nie do Łużycy, wen pechadas rovnego.
2: Rhône wird ja auch so anfangs abgebaggert und sozusagen so Ecken aus meiner Kindheit, wo ich in einer Dubrovice noch rumgesprungen bin, die sind mittlerweile schon gerodet. Und ich war jetzt neulich bei meiner Mutter und konnte dann aus meinem Zimmer dann auch den Bagger schon sehen. Und wenn man nachts hört man den quietschen. Also das ist schon ein großer Teil der Welt meiner Kindheit, den gibt es sozusagen schon nicht mehr. Und wir sind sozusagen mit eins der letzten Häuser, die vor der Abbruchkante stehen und stehen gelassen werden. Insofern gibt es da schon sehr persönlichen Bezug auch.
0: Tak długo ako Wiśnina kwiszo, pod tym titelom przyjo novela Jurija Kocha we tożtej grajnej dobie na jawiszczo nimsko-serbskiego ludowego żywadła Budyšinje a premiera buzo aprilu we dolnej Łużycy. My zjemy se chylu, aby se jeszcze więcej zadwymili do tego czojenia słyszymy pak niepery kupku Hoj Ryka z jazz muzykarium a komponistom Erikom Krosom z jego projekta Feldlieder Metamorphosen, a my słyszymy ho tu numeru 1 Tużna Zweispam.

0: Sijomy se na dojšti chylu a słyšimy na urysk znatije novele Jurja Kocha, słyšimy wet novele Wiśnina, abo pšauje Gaš Wiśnje kwitu, urysk z 5. kapitla. Starki wet je jene, gbuny je wesobe tije luboštinskije tragedije, jo se pedał na brjok gölnigo gata. To je jadna klucova scena tog čojenja, v kterémž zacuvame ten cesto citirovane magiski realizm. Manfred Starosta jo teke ten tekst predstaju do Dolnosjerskeje rice a Franz Dojze ceta.
1: Při púšťadle gölnego gata jo sejžel starki. Oko jo měl svej spedobny flack. Vetude jo převížel cevu płoninu gata. Oko jo gledal geli do jeje wielikiego mokšego oka. Wiśnina jo lažava přece ještě na samskem městně. Vena jo pljeva a piva. Nikotare z jeje gauzou su se z rogožu zjadnošili. Tamne su segali do dvimi, v jasnej veže su byli vižeš, abo su se načegovali a pestajali mjatelam. Ej ty, jo volal starki. Ale położył niejo cewu myc do swojego głosa. Zawołanie, w którym się wiedział, komu jo myślone, jo leśło pe gwazinie gata. Jo wołał jeszcze raz, nieco mecnej. A wetkwos jo se wrosił z tamnego boka gata. Ołacej niejo se nic stało. Starki jo gledał rozbużone, do veżanego gledadła, a niejo było zapryś, aż jo se chapiała rogoż gibaś. Tam ma sem, gromazie, ako by se z pła za ruki żarżali, każ kupka luzi we wiasowej gromazie. Teke z pijuce je wiśninowej krony jo gibanie uchadało. Tam, żoż su gauzy do wedy sztapali, su se tverili vežane kelasa. Rozmier pevečujuce a se zesvabjejuce, ale přece ještě mecne dosť, až nejo žedne je nevestosti bylo. Něco jo se cenilo. Ej ty, jo raknu starki ještě raz, sebe vieste, až jo dorozmieše mežne. Jasny muskiecy głos jo był słyszać. Co coś? Pysłuchało jo se, akoby wete groniar neži we se kelebajucych wedowych roslinach sejżeł, a gat ako lejk używał, w którymś jo se jego głos zmecniował, aby na dimenzji przywzeł, któruż jo ako obydlar tamnego media trebał. Nic wesebnego, jo bete gronje starki. Jano krotke rozgrono. Jano rozgrono, jo klinca vas gata. A ve com? Ve tvejom kralojstvje, jo rjaknu stare muski. Te redne byš u vas. Svetku to veš? S bajko. Veriš to bajko? Ve tvej starobje? V našom casu? Nie o to zakazane? Nie, jo bete gruny stary. Zakazane nic, ale... Ale co? Wejna jo uderiła. Kto wejło przeszło komu? Bajki przeszło aparatam. A kto dobydnio? Nie wiem, jo bete gruny stary. Nażyjam se aż bajki. Łacej burzo na swiesie westudne. Muż wiebe, że jo se chachał. Jo se przysłuchało, ako by cebu szerokość guby zasajził, aby swojo jasele zuraznił. A guba jo była szeroka, ako gelny gat. A rezonanca jo nastawała w gelnych rumach, a naraz jo starkemu było, ako by se jomu cołało, ako by pedrie mał. Jo se obrošil a slezeň jogo jo stojo pedružba. Pedla mopeda. te nasłajś pokazar. Tak jo se jomu zdało, jo jużo cebu chyluo był. Znaś jo wen to był, kęś jo se smiał. Znaś jo wen to rozgronowiat. Nie do niejo nic swyce jasne było. Nie to jo dejo na szom cwiblowaś. Nie to jo była bajka, kęś jo se tak riednie zachopiła. Doca sa skęcona. Ach ty, jo groni starki. Na kytaru swajś pokażoś? Na tamnu, jo bete groni muski, fraku a cylindrie. A gabużoś za enu a mata ducy, jo se dale przaszał. Pedruszba jo przyjmnu, do nuci koneje kapse fraka, a jo usiegnu z nieje cerjene kniglicki. Jo przebierał opiena, a jo skęcnie gronił, skoro, skoro z tej naryży. Obstaram szo kwaszej spokojności. Wyt krzomy fraka jo weda kapała. Na szkierniach su wisali gatne rostliny. Zelena żaba jo skycała zesetwa mopeda, ako jo moto chopił praskotaś. Muski z tysac raz przeweranym oblicom, któreś jo se zemskej kersze bysza ronawo, jo wetjeł. Panty su za nim zaletowali, każ papier jane ogon plona. Starki jo piekorny stanu. Jo stanu, ako by przece jeszcze z krzasnego spania wecuszował. Jo cwonki uprzestrywał, jo samo zewał, a se kweży schylił. Z wielkim napinanim jo se jomu perażiło, z kyniackami palcu gałusku wiszniny przyjmnuś. Jo starce kronu do dwym się je wedy. Tak jo lepiej, jo gronił.

Wiće staramy co zase w serbsku politiku, a kubwanie informujemy wet pasażenia serbskiej rady bramborskiej, ta rada co obradować kaknę dalej, że ze zwadu w serbski serlinski rum. Na tom pasażeniu możesz o takie wypedla byś, gaś południowym czasunem przysłuchają się na podwieju, to że przez online livestream na boku bramborskiego krajnego sejma. Abo zaszaltuj się wiće serbski program, a słyszysz się w naszym powiedzeniu, bądź stoją Ania Kochoc-Szwarcowa we studiu, a ja som Gregor Klim a życzę wam jeszcze jedno w autoru. Ahoj!